pamięcią ważnego kapla. Radijęcu żywieca, a to jedno młode szli, nie mogę mi się wracać. Pamięcią ważnego kapla. Radijęcu żywieca, kolty grawe temo se mi gre. Ostoć nem zartalo si bedbe.